0: 97,4 MHz.
1: Pojačaj radio. Ćao, ćao, Jelena. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.
0: Tim radio.